0: Słuchacze! Wyjadę! Na cyny zwaczą! To właśnie radia! Jesus!
1: Crown24.com. We speak the capital. Mene Obana.